0: ɔhabi a wokɔmu ɛnso nyankopɔn atwitwagye wasae ba asomdeɛ mu ɛsɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nnɛ mu wonnim sɛnea wodaeɛ mpɔ daeɛ bi a wosoeɛ na ahu ɛnso nyame akyew ɛhyira nka no wata ɛwurade ɛnhyira nka wo sɛ nnɔpɛ wabie me
1: Ma
0: ya, ah, yeah. Anka mi a mi sebi a nenyakupon. Webi a me.

anyone that you have to swear. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: będziemy brany na najanadzie. A ja na jęcynia miasy. Saka ja bacynia miasia. Nie unosad ja sania misycja.
1: Jesus.
0: Nie ja czajna nie mła. Kieba uonia mia basa. Ani nie tsumie. Ani na huotenie.